Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie jest popielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśniej? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

0: Wosk?
1: Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

wtedy na Stre Miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. O, po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Zsyłam na ziemię potop. Mój mały noc.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył, i gdy szedł po gnoju,

Ma krew, rytm wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucitnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz rytę z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

witrynę sklepową i sąd, przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Witam Was w strefie autonomicznej po raz trzeci w tym roku. Dzisiaj tematyką dzisiejszej audycji będzie nasz gość, naszym tematem naszej audycji będzie rozmowa z naszym gościem, czyli członkiem Amnesty International. Porozmawiamy trochę na temat działalności Amnesty, tego co robią, co planują i ogólnie na temat całokształtu tego dziwnego stowarzyszenia. Będziecie mogli się czegoś dowiedzieć. Jeżeli chcecie, to możecie zadzwonić, też zadać jakieś pytanie. Mam nadzieję, żeby dowiedział, jak obsługiwać telefon. Jeszcze nikt nigdy do nas nie dzwonił, ale zobaczymy. Na początek puścimy kawałek, może nie aż tak bardzo związany z muzyką alternatywną, tak zwaną muzyką alternatywną, ale później powiemy, dlaczego go puszczamy.

Wracamy. Puściliśmy ten kawałek z racji tego, że Bono, czyli członek, wokalista YouTube, jest jednym z największych ofiarodawców dla Amnesty i zarazem jego zażartym fanem, członkiem i osobą wspierającą, wspomagającą i współdziałającą. Dlatego właśnie puściliśmy ten kawałek. Nim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, mam tutaj parę interesujących wiadomości, może trochę mało poważnych, ale może się przydadzą. Także jeśli byście chcieli, to we wtorek, czyli jutro, akcja Alternatywna Naszość zamierza przeprowadzić demonstrację poparcia dla osób trzymających w więzieniach. Okazją ma być obecność Lwa Rywina w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Uczestnicy naszości przygotowali już m.in. transparenty. Kup mi, mamo, klocka Lego, zrobię sobie czarzastego. Albo na przykład hasło takie jak Jakubowska jest boska i Kwiatkowski też jest boski. Demonstranci będą się domagać uwolnienia Rywina. Pomóc ma im w tym m.in. postać Groźnego Lwa. Zapowiadają, że w razie utrudnienia dostępu do ich idola będą zmuszeni użyć siły. Także jakby ktoś chciał wziąć udział w tej demonstracji, zapraszamy. Tutaj informacja, która może zainteresować studentów, szczególnie studentów Politechniki, jest taka, że policja próbuje walczyć z nielegalnymi oprogramowaniami w mieście Lublin bodajże. Policja przeprowadziła akcję sprawdzania kafejek internetowych i sieci osiedlowych, czy mają nielegalne oprogramowania. Takie też znalazły. Nie wiem, jakie konsekwencje będą ponosiły te osoby, ale mogą być znaczące, finansowe prawdopodobnie. Z tego co wiem, taka akcja podobno była też u nas w Akademiku Uniwerku. Wiem, że policja kręciła się po Akademiku, nawet podobno zawitała do parę pokoi. Nie wiem, czy to było dokładnie związane z tą akcją. Mam nadzieję, że nie, ale coś się dzieje w tym temacie. No jest to niepokojące z racji tego, że no, policja próbuje walczyć z wolnymi oprogramowaniami, z nielegalnymi oprogramowaniami, a przecież nikogo nie stać na płacenie horrendalnych sum za takie programy jak Windows czy tak dalej, co zresztą sami wiecie pewnie najbardziej. Jest to trochę niepokojące, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Prawdopodobnie jest to niemożliwe do zwalczenia tego procederu, bo musieliby chyba zamknąć każdego posiadacza komputera, a na to nie mają czasu i wystarczających środków. Teraz puścimy muzykę, którą chciałem, żeby była dzisiejszego dnia z kręgu muzyki celtyckiej, etnicznej. Mamy parę kawałków, może teraz puścimy jeden z nich. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Trochę coś innego.

0: Więc wracamy. To był folk celtycki z wytwórni Open Folk. Dzisiaj chcieliśmy trochę puścić trochę innej muzyki, nie tak jak zawsze straszna rąbanka. Więc wracamy do naszego gościa, bo się strasznie cierpliwi i czeka na wywiad z utęsknieniem. A więc witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Adamie.
1: Tak, nazywam się Adam Gorączko, jestem członkiem Amnesty International i właśnie z tej racji jestem zaproszony.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dobra, dobra, nie podlizuj się. No. Więc dobra, to pogadałem trochę Amnesty. W ogóle na pierwsze pytanie, na początek, co to jest Amnesty?
1: Amnesty jest to ogólnoświatowy ruch. Prowadzimy akcje w krajach na całym świecie. Jest to ruch, który wspiera i promuje i prawa człowieka, który powszechną deklarację praw człowieka przyjęto w 1948. No i po prostu nasze działania skupiają się na tym, żeby po prostu zmusić wszystkie kraje na całym świecie, żeby przestrzegały właśnie powszechnej deklaracji praw człowieka. Jest to ruch zupełnie wolontariacki, jest zupełnie niezależny od jakiejkolwiek ideologii, religii, władzy. Pieniędzy nie dostajemy od żadnych rządów. Jest to po prostu nasz apel do całego świata o to, żeby prawa człowieka były przestrzegane na całym świecie.
0: Aha, a czy istniejecie od momentu powstania deklaracji praw człowieka, czy powstaliście w wyniku nieprzestrzegania tej deklaracji po latach?
1: To znaczy, historia jest taka, Amnesty powstało w roku 1961, kiedy właśnie prawnik z Londynu, Peter Benneson, przeczytał artykuł w gazecie, doniesienie, że dwójka studentek portugalskich wzniosła w jakiejś kafejce, w kawiarni, wzniosła toast za wolność i zostały skazane za to na 7 lat więzienia. I Peter Benneson był po prostu przerażony, że takie rzeczy mają miejsce i zaapelował na łamach właśnie tej gazety do ludzi z całej Anglii, żeby wysyłali wszyscy listy do rządu Portugalii z protestem. No i po prostu, gdy zobaczył, że na ten odzew odpowiedziało tysiące osób z całego świata, bo informacja się rozeszła po całym świecie, stwierdził, że właśnie można przenieść to także na inne przypadki łamania praw człowieka. I właśnie wtedy powstała Amnesty International. I cały ten ruch doprowadził oczywiście do uwolnienia tych studentek.
0: Czyli zakończyło się to sukcesem. Powiedz mi w takim wypadku, jakie metody stosujecie do walczenia o prawa człowieka i o ludzi?
1: Amnesty International jest organizacją bardzo, bardzo pokojową i do nikogo do niczego nie zmuszamy, nie mam żadnych bojówek ani niczego w tym rodzaju. Najprościej, jak to można wytłumaczyć, po prostu otrzymujemy informacje o poszczególnych przypadkach łamania praw człowieka i gdy coś takiego dojdzie, dany przypadek jest rozsyłany na cały świat do wszystkich członków Amnesty International, piszemy listy, dlatego że wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś dopuszcza się na przykład tortur albo jakikolwiek w ogóle przypadków łamania praw człowieka i po prostu w momencie, kiedy dostanie nagle na biurko kilkadziesiąt tysięcy listów.
0: Pisanie listów do osób odpowiedzialnych za więzienie,
1: tak.
0: Bądź jakieś niezgodne z prawem człowieka
1: działania. Tak, jeszcze częstokroć bywają takie sytuacje, że po prostu władze jakieś centralne nie mają zielonego pojęcia po prostu, że ich podwładni łamią prawa człowieka i po prostu dzięki temu się dowiadują.
0: I czy to pisanie listów przynosi jakiekolwiek skutki, czy...
1: No w sumie przez całe ponad 40 lat działalności możemy się w sumie, można powiedzieć, że poszczycić, dlatego że 1/3 akcji odnosi skutek, a to jest naprawdę bardzo dużo, zważając na to, że na przykład w Chinach, gdzie panuje reżim totalitarny, jest to bardzo trudne, ale mimo wszystko nam się udaje i sądzimy, że te 33% to jest coś, o co warto walczyć.
0: No chyba tak, to jest duży sukces. A powiedz mi, bo mówiłeś o tym, że jesteście organizacją niezależną, o tym, że nie dostajecie pieniędzy od rządów, czy jaka w ogóle jest wasza opcja polityczna, czy jakąkolwiek macie, jak w ogóle podchodzicie do kwestii polityki?
1: Amnesty unika jakichkolwiek powiązań z polityką, ze światem polityki. Ono właśnie ma wszystkich pod jednym mianownikiem, pod mianownikiem praw człowieka zebrać i naprawdę nie możemy, jest zupełnie obiektywny w jakichkolwiek kwestiach politycznych, żeby wszyscy po prostu mogli nas wspierać i dlatego, że uważamy, że prawa człowieka stoją powyżej jakiejkolwiek polityki i jest jesteśmy przeciwni polityce, która łamie prawa człowieka. I to jest przede wszystkim. Ale żadnej opcji politycznej nie wyznajemy jako ruch. Oczywiście członkowie zawsze mają własne zdanie, prawda? Ale jako ruch jesteśmy zupełnie apolityczni.
0: No tak, no ale jeżeli protestujecie na przykład przeciwko reżimowi w Chinach, to jak się odnosicie w takim wypadku do tego reżimu? Czy...
1: To znaczy, może nie do tego, że władza ludowa w Chinach jako taka sama w sobie jest zła. Nigdy nie mówiliśmy, że Mao Tse-tung to jest tyran. Nie możemy tak dokładnie powiedzieć, ale skupialiśmy się na poszczególnych przypadkach po prostu. Jeśli rząd ogranicza dane wolności, które są gwarantowane przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, którą Chiny także przyjęły i ratyfikowały, to sądzimy, skupiamy się właśnie na tej kwestii. Nie krytykujemy rządu jako takiego, jeśli już jego działania. Jego działania. Mhm.
0: To może zróbmy małą przerwę i włączymy teraz kawałek z tej samej wytwórni Open Folk. Tutaj chwileczkę, problemy techniczne. A więc zapraszam do słuchania muzyki.

0: Wracamy, to było Rare Air, czyli rzadkie powietrze, kolejny celtycki kawałek, więc wracamy do dyskusji. Teraz chciałbym przejść do tematyki bardziej tutaj nam bliskiej, czyli regionalnej. Jak rozumiem, skoro jesteś tutaj zaproszony, czy jesteś z Gdańska, tak?
1: Tak.
0: Czyli działacie w Gdańsku również?
1: Tak, między innymi.
0: Bo było, wtedy łatwiej było was, do was dotrzeć. Powiedz mi, to jak wygląda wasza działalność na terenie Trójmiasta? Czy Gdańska, czy w Gdyni też są jakieś sekcje?
1: Tak to znaczy, do niedawna jeszcze istniała sekcja w Gdyni, z tego co wiem, niestety się rozeszła, dlatego że to byli jacyś licealiści, którzy teraz obecnie studiują w innych miastach. W Gdańsku, oczywiście, w ogóle w Gdańsku jest centrala Amnesty w całej Polsce. Jest tam, znajduje się tam ogólnopolskie biuro. No i oczywiście jak najbardziej istnieje grupa lokalna. Jeśli chodzi o naszą działalność, no to oczywiście piszemy listy, a oprócz tego jeszcze organizujemy różne happeningi, akcje edukacyjne. Uczymy na przykład po szkołach, chodzimy i uczymy na temat praw człowieka. No i ogólnie robimy cokolwiek, czym moglibyśmy promować ideę praw człowieka, dlatego że tak się wydaje, że one istnieją i są przestrzegane, jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, dlatego że no, są łamane po prostu wszędzie, nawet w Polsce zdarzają się takie przypadki. Aha. I żaden kraj nie jest od tego wolny.
0: A jeżeli już tutaj mówimy o Polsce, czy macie jakieś przypadki konkretne z Polski?
1: To znaczy tak, raport Amnesty z 2003 roku wskazuje przede wszystkim na kwestię prześladowania mniejszości etnicznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o Romów. Amnesty Polska, dlatego że według mandatu naszego, my będąc działaczami Amnesty w Polsce, nie możemy pisać listów w sprawie polskiej, dlatego że w tym momencie nie byłaby to obiektywna akcja, dlatego że żyjemy tutaj i wiemy co się dzieje i mocny subiektywizm by się wkradł w nasze działania. Dlatego w tej sprawie na przykład właśnie pisali listy ludzie z całego świata, z innych części naszego globu. Ale właśnie tutaj ataki na mniejszości etniczne. Oprócz tego jeszcze do niedawna były zgłaszane przypadki związane z falą w wojsku, czyli właśnie z torturowaniem młodych żołnierzy.
0: Aha, a jak fala w wojsku, to również fala więzienna? Czy też takie macie przypadki?
1: Jak najbardziej, znaczy całe szczęście, nie wiem czy całe szczęście, że nie ma, czy po prostu nie mamy informacji na ten

0: temat, ale już od jakiegoś czasu, nie dostajemy informacji na temat łamania praw człowieka w więzieniach, takiego jak ma to miejsce na przykład w Chinach, czy w Rosji, czy w innych częściach globu.
1: Ale mówię, że wy jako członkowie Amnesty, polscy członkowie Amnesty, nie możecie pisać listów w sprawie, w polskich sprawach. Mhm. Znaczy, wiesz, jak to wygląda a propos pisania listów z zachodu do polskich więźniów sumienia i czy one jakieś skutki przyniosły, jak to wyglądało?
0: To znaczy w Polsce działania Amnesty były bardzo nasilone jeszcze w czasach komunizmu, na przykład właśnie więźniów sumienia już teraz, że tak powiem, po 90 roku to nie zanotowano przynajmniej istnienia więźniów sumienia. Jednak wcześniej, za czasów komunistycznych, jak najbardziej Amnesty International skupiało się na kwestii polskiej, gdzie właśnie ludzie byli więzieni za swoje poglądy, za wyznawanie poglądów, za wyznawanie religii. Po prostu więźniem sumienia Amnesty nazywa właśnie wszystkich, którzy są w więzieniach tylko dlatego, że mają swoje własne poglądy, że w jakiś sposób odróżniają się od innych.
1: A czy takim więźniem sumienia był Lech Wałęsa?
0: Czy Lech Wałęsa był więźniem sumienia? No, w sumie można tak nawet powiedzieć, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy akurat była akcja, jestem za młody trochę na to. No, sądzę, że mógłby podpaść pod mandat.
1: Aha. To powiedz mi w takim wypadku, jakie są wasze najbliższe planowane akcje, w którym mieście?
0: To znaczy oczywiście, bo jak najbardziej chciałbym zareklamować. Teraz 10 grudnia...
1: To rzeszy słuchaczów, to w ogóle reklama.
0: 10 grudnia, czyli teraz w środę, jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z racji tego, że właśnie 10 grudnia 1948 roku została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. I z tej racji teraz w weekend w biurze Amnesty International, adres Jaśkowa Dolina 4, będzie się odbywał międzynarodowy całodobowy maraton pisania listów. Znaczy się, że od godziny około 12 w południe w sobotę do 12 w południe w niedzielę będziemy pisać listy. Na cały świat będziemy wysyłać listy i mam nadzieję, że nasze akcje poskutkują. W zeszłym roku z 20 akcji, które przeprowadziliśmy, 20 petycji, które napisaliśmy, znaczy 20 spraw. Z tego, co dostaliśmy później dobre nowiny, to zostało coś zrobione w sprawie 12. Tak więc w 12 przypadkach nasza akcja okazała się skuteczna, co poprawia naszą średnią. Tak więc takie akcje mają
1: to prawie 60%.
0: No jak najbardziej. Dlatego właśnie serdecznie wszystkich zapraszam. To jest bodajże 13-14 grudnia. Do biura Amnesty na Jaśkowej Dolinie. Na pewno jakąś herbatę się znajdzie.
1: Może jakieś sławy spotkacie.
0: To znaczy sławy. Teraz właśnie ustalamy wszystko. Z tego, co wiem, na pewno pojawi się znana postać, może w Gdańsku. Paweł Hille się pojawi. Nie wiem, czy pojawi się Lech Wałęsa. Jest taka możliwość, ale nie wiemy.
1: Aha, no dobra, to teraz chwila przerwy, muzyczka oczywiście celtycka, jak

0: Dobra, wracamy. To był zespół Hevia. Oczywiście celtycka muzyka. Tak trochę zauważyliśmy, że z małymi elementami arabskimi. Ale to jest nasza własna interpretacja. To wracamy do rozmowy. Chciałem się cię spytać takie podstawowe pytanie, co uważam, że w Trójmieście jest znaczące i bardzo ważne. Ilu jest członków Amnesty?
1: To znaczy w Trójmieście, czy ogólnie na świecie?
0: No może w Trójmieście.
1: To znaczy w Trójmieście osób aktywnie działających w grupie. Aktywnie działających w grupie jest około 30. Natomiast jest także bardzo dużo członków indywidualnych zupełnie, którzy po prostu wspierają jakieś działania Amnesty, tudzież piszą swoje listy, ale nie współdziałają z nami przy robieniu różnego rodzaju akcji. W sumie grupa gdańska, która właśnie operuje, w której właśnie ja operuję i moi znajomi, to są przeważnie studenci, dlatego że po prostu jeśli ktoś ze szkół ma ochotę brać udział w Amnesty, w tym momencie może jakoś w szkole się spotykać z innymi członkami, tam założyć grupę szkolną. Natomiast ze studentami to wiadomo, z różnych
0: Zblazowani są.
1: No może nie tyle co zblazowani, co nie mają jakiejś okazji się spotkać, a tak to mają właśnie motywację, żeby przychodzić i coś robić, dlatego że wiadomo, chcemy jakoś rozkręcić się możliwie i wiemy, że mamy jakiś potencjał i że możemy go realizować.
0: No tak, bo w sumie każdy może się pod taką akcją podpisać. A czy macie jakieś, nie wiem, jakieś swoje sekcje, działy, w których się działacie?
1: To znaczy tak, pomijając ogólne propagowanie idei praw człowieka i walkę o ich przestrzeganie, to Amnesty International oprócz właśnie tych najbardziej podstawowych praw człowieka w stylu na przykład prawo do życia, tudzież właśnie prawo do wyznawania poglądów, do podróżowania po świecie, także się tutaj skupia na innych rzeczach. Takie osobne sekcje są po prostu, które nie wpadają bezpośrednio w prawa człowieka, ale też jakby pod nasz mandat. Między innymi jest to na przykład sekcja, która się zajmuje walką z represjonowaniem.
0: Tak, mam nadzieję, że Amnesty nie represjonuje.
1: Nie represjonujemy. Mniejszości seksualnych. Oprócz tego sekcję tak samo, która się skupia na kontrolowaniu transferów broni, dlatego że po prostu niesamowita ilość broni jest zupełnie poza kontrolą i później wszyscy się dziwią, skąd ci powstańcy tacy a tacy i tacy tam, a tacy bandyci mają broń, a tak po prostu są sprzedawane na prawo i lewo przez różne rządy, na przykład przez Stany Zjednoczone, przez Rosję i przez Chiny. To są takie trzy państwa, które najwięcej broni sprzedają na całym świecie i jest to bardzo mało kontrolowalne. No oprócz tego mamy też taką specjalną grupę, która zajmuje się sprawą edukacji, tak jak już wcześniej powiedziałem, bo wiadomo, nawet teraz właśnie prowadzę, że tak powiem, tego typu działalność, bo po prostu nie każdy sobie zdaje sprawę, po pierwsze z tego, jakie są jego prawa, a po drugie, że te prawa są łamane, bo po prostu gdybyśmy posłuchali, gdybyście wszyscy wiedzieli po prostu, jakie sprawy do nas trafiają, to naprawdę to jest oszałamiające, że takie rzeczy się jeszcze dzieją niby w nowoczesnym, cywilizowanym świecie. Tak więc właśnie, no nie wiem, przynajmniej my uważamy, że trzeba jak najbardziej coś z tym zrobić.
0: No to słusznie. Ale to powiedziałeś, że tyle sekcji i tyle osób działa, no to chwała za to, bo wygląda
1: tak, ogólnie,
0: na to, że działa to prężnie.
1: Ogólnie Amnesty to nie jest jakaś taka sekta działająca na terenie Trójmiasta czy coś, tylko to jest naprawdę bardzo duża organizacja. Na całym świecie zrzeszamy prawie 1,5 miliona członków i sympatyków. Działamy w 170 krajach, znaczy w 170 krajach prowadzimy działalność właśnie, że zbieramy, że piszemy listy, organizujemy akcje, uczymy, dlatego że na przykład obrońcy praw człowieka w Chinach, to taki przykład może najbardziej standardowy, że w Chinach po prostu ich działalność jest dosyć nielegalna, tak więc tam nie można powiedzieć, że jestem członkiem Amnesty International, dlatego że od razu wtedy można pójść za to do więzienia.
0: Albo dostać czapę,
1: jak najbardziej. Tam za wszystko prawie można dostać czapę. W Chinach akurat tak chciałem wtrącić, że teraz obecnie jest bodajże 68 przestępstw, rodzajów przestępstw jest karanych karą śmierci. Względnie może być zamieniona na dożywotnią reedukację przez pracę, czyli pracę w obozie pracy.
0: A powiedz mi w takim wypadku, skąd czerpiecie informacje na temat więźniów politycznych? Skąd się dowiadujecie o osobach represjonowanych? No raczej chyba w dziennikach nie mówią o tym.
1: Nie, oczywiście w dziennikach się tego nie podaje. No natomiast, że tak powiem, to, że się nie podaje danej informacji w dziennikach, nie oznacza, że dziennikarze na przykład nie mają dostępu do tego typu informacji, bo czasem faktycznie na coś wpadną, ale nie mogą danego przypadku opublikować. Różnie to bardzo bywa. Natomiast mogę powiedzieć, że Amnesty International dostaje właśnie jakieś doniesienia na temat łamania praw człowieka, zupełnie od ludzi zupełnie postronnych. Ja na przykład ostatnio się dowiedziałem o takim przypadku, możliwe, że takim przypadku w Polsce, jeszcze nie mam dokładnych informacji, będę się dowiadywać, od zupełnie osoby niezwiązanej z Amnesty, która po prostu się dowiedziała, że ja jestem członkiem tej organizacji. I po prostu tak to dochodzi do naszego międzynarodowego sekretariatu, który ma siedzibę w Londynie. Natomiast później to już jak dana jakaś sekcja czy dana osoba prześle informację do Londynu, bo to zawsze centralnie musi być sprawdzone. U nas w Polsce to po prostu nie ma jako takich wywiadowców. W każdym razie można powiedzieć w skrócie, że Amnesty posiada swego rodzaju wywiad.
0: Dobra, to teraz wracamy do muzyki. Chwila relaksu i przerwy od tych strasznych informacji. Miłego słuchania.

0: To wracamy. Chciałem się cię spytać o karę śmierci, bo wiem, że to jest taki zapalny punkt w wielu dyskusjach i coś, do czego Amnesty przywiązuje dużą wagę i bardzo przekonuje na jedną ze stron, czyli?
1: Tak, Amnesty jest absolutnie w każdym przypadku przeciwne karze śmierci. Po prostu to faktycznie jest dosyć kontrowersyjna sprawa, nawet nie wszyscy, no nie wszyscy, którzy działają w Amnesty czynnie, są przekonani, że kara śmierci powinna być wycofana. No ja osobiście to mogę mówić właśnie w imieniu Amnesty, dlatego że ja osobiście też jestem bardzo przeciwny karze śmierci.
0: Czy również w każdym przypadku?
1: To znaczy oczywiście bardzo trudno jest nam sobie wyobrazić. Teraz mówię, że jestem przeciwny karze śmierci. Inaczej bym powiedział, jeśli sądzono by człowieka, który, nie wiem, zabił moją rodzinę. Oczywiście, że nie jest to tak do końca oczywiste i tak do końca pewne. Natomiast jedna rzecz jest pewna, powiedzmy tyle przez te 40 lat, ile Amnesty działa i inne organizacje pozarządowe, tudzież związane z ONZ-em, które zbierają informacje na temat kar śmierci. Jedno jest pewne, że po prostu zalegalizowanie, ustawienie w prawie po prostu, że dopuszczalna jest kara śmierci, powoduje do tego, że ona jest bardzo często nadużywana. Bardzo często nadużywana i to bynajmniej nie jest coś takiego, że tylko w najcięższych przypadkach jest stosowana kara śmierci, dlatego że i wcale to nie jest prawda, że już zupełnie się od niej odeszło. Ona cały czas jest w bardzo wielu miejscach, tak jak powiedziałem. Jeszcze kilka lat temu w Chinach 45 chyba bodajże przestępstw było karanych karą śmierci, a teraz o 20 więcej. I są to najróżniejsze rzeczy, nawet można zostać skazany na karę śmierci w przypadku samoobrony. Po prostu
0: W jakich to jest krajach?
1: No z tego, co z raportu naszego wynika, że większość egzekucji jest przeprowadzonych w trzech krajach, znaczy się w Chinach, w Stanach Zjednoczonych oraz w Iranie. Oczywiście mówię tutaj o stricte legalnych egzekucjach, dlatego że Amnesty International tak, że sprzeciwia się tak zwanym zaginięciom i egzekucjom pozasądowym, dlatego że bardzo często po prostu bywa, że ktoś zostaje, na kimś zostaje wykonany wyrok śmierci tak nielegalnie, że oczywiście nie jest to zabójstwo takie zwykłe, ale funkcjonariusze policji w majestacie prawa po prostu bez procesu dokonują egzekucji. I takich przypadków wcale nie jest mało. Może tutaj taki przykład podam. Może słyszeliście, dlatego że ostatnio mieliśmy doniesienia z Nigerii na temat właśnie kary śmierci, tak żebyście nie myśleli, że kara śmierci tylko dla wielokrotnych zabójców i tego typu ludzi. Dwa nawet przypadki były tak rok po roku. Została skazana na karę śmierci w Nigerii kobieta, która rozwiodła się ze swoim mężem, znaczy on się z nią rozwiódł, dlatego że kobiety tam nie mają prawa się rozwodzić. Rozwiodła się ze swoim mężem i później została zgwałcona. Została zgwałcona i z tego gwałtu urodziło jej się dziecko. I została przez sąd szariatu, to jest tak jak Stany, poszczególne Stany w Stanach Zjednoczonych, przez sąd szariatu została skazana na karę śmierci przez ukamienowanie. Natomiast kara śmierci w Nigerii przez ukamienowanie wygląda w ten sposób, że daną osobę skazaną wkopuje się po głowę w ziemię, a później ludzie rzucają kamieniami w głowę, aż do zgonu. Tak więc no, sądzę, że to zdecydowanie w XXI wieku, kiedy szczycimy się bardzo osiągnięciami cywilizacji i stwierdzeniami w stylu, że świat to teraz jest globalna wioska, że jesteśmy kosmopolitami, że takie przypadki mają miejsce, to po prostu no jest po prostu szokujące.
0: Ale w jaki sposób prowadzicie tę kampanię na rzecz zniesienia kary śmierci bądź obrony osób, które są?
1: To znaczy tutaj w sprawie kary śmierci to tak samo jak w przypadku każdej innej kwestii łamania praw człowieka, także piszemy listy do odpowiedzialnych za tą sytuację urzędów, do sądów, które mają wydać wyrok, czy tego typu instytucji. Oprócz tego, i to już na takim wyższym, na międzynarodowym poziomie, na takim poważnym, oficjalnym, dlatego że Amnesty ma głos doradczy przy ONZ-cie, przy Komisji Praw Człowieka, Amnesty naprawdę ma duże znaczenie na świecie, wbrew może tego, co by się wydawało, że niby tylko takie pisanie listów. Natomiast Amnesty co chwilę wysyłam różne memoranda do danych państw, które jeszcze nie zniosły kary śmierci, bądź takie, które zniosły karę śmierci oficjalnie, konstytucyjnie, lecz wykonują karę śmierci w swoich stanach, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu tylko kilka stanów jest... Ma zalegalizowaną karę śmierci i no z tego co widać, to też stosuje ją nagminnie i
0: namiętnie, z tego namiętnie, co wiem. Są chyba drugim krajem na świecie, czy trzecim, który stosuje karę śmierci.
1: Drugim karę śmierci. I jeszcze chciałbym podkreślić dla wszystkich, którzy myślą, że Stany Zjednoczone jest to kraj pięknej demokracji i wolności. Stany Zjednoczone w zeszłym roku to był jedyny kraj na całym świecie, czyli nawet Chiny, które słyną, że tak powiem, z złamania praw człowieka, to nawet Chiny tego nie zrobiły. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, konkretnie mówiąc oczywiście w Teksasie, który jest wybitnie nastawiony na karę śmierci, dokonano egzekucji na dwóch osobach niepełnoletnich, co jest w ogóle sprzeczne.
0: Czy to Teksas to jest ten stan, z którego pochodzi George Bush, w którym był gubernatorem?
1: No, z tego co wiem, to sądząc z akcentu jak najbardziej, a z zachowania to możliwe, tak. Do George'a Busha Amnesty też miało pewne zastrzeżenia. Znaczy może to było w kwestii irackiej. Tutaj właśnie chciałem powiedzieć, tak nawiązując do Iraku, może to jest nie dla wszystkich, ale dla niektórych to jest jeszcze bardzo ważna kwestia, dla Amnesty też na pewno, bo wojna się nie skończyła jeszcze. Ludzie wciąż tam cierpią i Amnesty nie tyle, co było przeciwne wojnie, dlatego że to już byłaby jakaś działalność polityczna. Natomiast Amnesty zdecydowanie apelowało do wszystkich stron uczestniczących w konflikcie o maksymalizację obrony życia cywili i o to, żeby niewinni ludzie nie ginęli podczas tej wojny.
0: No tak, ale czy w takim wypadku Amnesty nie przeciwstawi się wojnie jako takiej?
1: Wojnie jako takiej nie, dlatego że wojna w ogóle według prawa międzynarodowego nie jest zabroniona, nie jest wykluczona.
0: Z tego co ja wiem, znaczy to jest zabronione.
1: Znaczy oczywiście wojna tutaj obronna jest dopuszczalna, a tutaj jeszcze właśnie wprowadzono został termin wojna prewencyjna. Jednak po prostu to było... No, dużo kontrowersji by to wywołało, jako że na przykład wielu ludzi, nawet wśród Amnesty, uważa, że Saddam Hussein to jest tyran i że powinno się go usunąć, jego dyktaturę, i zmienić na demokrację, na jakiś inny system, dlatego że właśnie też wiele bardzo doniesień było i nawet teraz nabywają o tym, że łamane prawa człowieka były w Iraku też nagminnie. I nie możemy tutaj wykluczyć wojny jako takiej, dlatego że to już jest po prostu sprawa jakaś polityczna. A tutaj naprawdę aż po prostu do znudzenia Amnesty jest bardzo apolityczne.
0: No tak, ale no, czym, bo ta apolityczność mnie strasznie nurtuje. Jak to jest możliwe? No bo można te listy pisać do końca świata, jeden dzień dłużej. A jeżeli się na przykład nie będzie przeciwstawiać się takim ewidentnej istocie łamania praw człowieka, jakby tej podstawie, czy na przykład wojna, czy działania określonych reżimów, czy systemów politycznych, które są z zasady przeciwko prawom człowieka i zawsze będą mi łamać i zawsze będzie można pisać te listy i zawsze może być duża skuteczność, no ale co z tego?
1: To znaczy, ja się do końca nie zgodzę z tym, że zawsze, dlatego że wiele państw jakoś usłuchało, że tak powiem, memorandum pisanym przez Amnesty w sprawie właśnie obrony praw człowieka. Na przykład w zeszłym roku oficjalnie zniesiono karę śmierci na Litwie, nawet w przypadku wojny. Tak więc naprawdę to nie jest coś takiego, że w ogóle nie ma jakiegoś wpływu. Tyle, że mówię... Amnesty właśnie, jak już podstawowym hasłem jest to, że Amnesty jest ruchem uniwersalnym, że jest ogólnoświatowe i że ludzie naprawdę, którzy mają wiele różnych poglądów, wyznają wiele różnych religii, mogą się podpisać pod daną kwestią, dlatego że nawet ktoś, kto wspiera rząd, który niby łamie prawa człowieka, który, znaczy może nie tyle co prawa człowieka, który jest agresywny w stosunku do innych państw, to może może w tym momencie wspierać nasze działania, a tak to po prostu stwierdzenie Chińczycy jesteście tacy a tacy i nie gadamy z wami, to jest zbyt mocne.
0: Aha, no dobra. No niestety tutaj dyskusja nabierała tempa, ale niestety musimy ją kończyć. Po nas będzie komisariat, z tego co wiem. A więc kończymy. Zapraszamy ludzi do współpracy z Amnesty i do pisania listów.
1: Zapraszam jeszcze raz serdecznie na dzień pisania listów. Powtarzam, to jest od godziny 12, teraz 13 i 14. Od godziny 12 przez całą noc nawet tam siedzimy. Piszemy listy. Jaśkowa Dolina 4. Serdecznie zapraszamy.
0: A więc do widzenia. Na koniec jeszcze jeden kawałek folkowy i do zobaczenia za 2 tygodnie.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wleciło moich podarkomesków.
2: Proszę pisać należycie.

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak te by były?
0: No!
1: Jak te by były?
0: No! Na próbę! No!
2: One and two and three and four. One and two.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten twój trójkąt? Ja tego nie rozumiem. Nie lubię się, boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy do

0: To 5-1-5.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę

Dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc

0: te. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: A wiesz co, musisz dać mi więcej czasu, żeby się zastanowić. Ja myślę, że to nie o to chodzi jednak, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Co, ty przecież wiesz, że ja cię o niczym nie uprzedzam. W tej audycji postanowiliśmy nie narzucać sobie żadnych ram stylistycznych.
0: Gramy co chcemy i w nastroju, jakim chcemy.
1: Chciałbym spróbować zaskoczyć cię jeszcze bardziej.
0: No dobra, dawaj.
1: Nowa jakość.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. To, co przed chwilą słyszeliście, to była premiera światowa pierwszego dżingla
0: SWP
1: Swaywish Project. Minęła 21:30, kłaniamy się nisko przed mikrofonami
0: Sway
1: i Wish. Zapraszamy na Swaywish Project, a ponieważ w zeszłym tygodniu jedna ze słuchaczek narzekała, że w audycji jest mimo obietnic mało gotyku, to dzisiaj zaczynamy wybitnie gotycko.

0: Mam nadzieję, że wystarczająco gotycki początek. Wszyscy powinni być zadowoleni, prawda? Jak sądzisz?
1: Aha.
0: Aha.
1: Tak.
0: Myślisz, że Nocka jakby się pojawiła, to nie czepiałaby
1: byłaby,
0: się?
1: Byłaby zadowolona.
0: Nie czepiałaby się pewnie Delight, bo to właśnie tej kapeli słuchaliśmy na Dobry Wieczór. A co będzie następne?
1: Myślę, że podziękujemy teraz Zgryzlakowi za to, że podesłał nam tego fajnego dżingielka do naszej audycji.
0: Dokładnie, dokładnie. Dżingielka, którego tylko domontowaliśmy.
1: Początek, domontowałeś.
0: Co nieco tu i ówdzie.
1: Dzięki, Zgryzlak.
0: Tak jest, dzięki wielkie, pozdrawiamy serdecznie.
1: No to co, to dalej lecimy.
0: No zdecydowanie.
1: W opisie audycji naszej, jaką możecie znaleźć na stronie SAR-u, www.sar.pgda.pl, dobrze powiedziałam?
0: Mhm, bardzo pięknie.
1: Możecie znaleźć tekst, że ja jestem zakochana w gotyku i w smutnych piosenkach. I żeby stało się zadość tym słowom i żeby ten opis nie pozostawał gołosłowny, polecimy z piosenką, która jest dla mnie kwintesencją smutku i tęsknoty z Kankanandzi.

0: Mówisz, że to bardzo, bardzo smutny kawałek?
1: A nie uważasz tak?
0: Znaczy, wiesz co, mi się bardzo, bardzo fajnie kojarzy. Może dlatego ja podchodzę do niego jakoś tak z bardziej pozytywnymi emocjami.
1: No, być może.
0: Aha. No, ale generalnie bardzo przyjemnie. Tak myślę. Dobra, to następny ruch należy do mnie, tak?
1: No, wypadałoby.
0: Bardzo się wahałem, bo dzisiejszy zestaw jest dosyć rozrzucony stylistycznie i wszyscy, którzy narzekali na początku, że nie ma elektroniki i disco, niech jeszcze spokojnie poczekają. Co prawda disco nie przewiduje, ale elektronika owszem będzie. No ale żeby tak nie przechodzić ostro...
1: Bo nam słuchacze odejdą od komputerów.
0: To, żeby kochani słuchacze nie uciekli od komputerów, to będzie, mam nadzieję, bez bólu. Polecę z kapelą, którą darzę sporym szacunkiem, mimo tego, że nie znam specjalnie ich wszystkich dokonań. Jest to jeden z tych zespołów, których słucha się bardzo miło, robią dość spokojną muzykę, ale w odpowiednim momencie potrafią nieźle przywalić. Porcupine Tree.

0: Slave called Shivery Porcupine Tree. No to właśnie moja propozycja jednego z kawałków na dzisiejszy wieczór. Podobało się?
1: A jak myślisz?
0: No, myślę, że ten czas
1: zastanowienia. Pomijmy moją odpowiedź.
0: Okej, no to ja po prostu oddaję ci głos i kolejny kawałek.
1: Okej, no to tak. Mieliśmy dzisiaj smutną piosenkę z mojej strony, a teraz polecimy dalej z gotykiem. Kawałek, który chcę wam zaproponować, odkryłam niedawno, ale płyta leżała u mnie w domu od jakiegoś czasu i widocznie czekała na lepsze czasy. Dzięki, Wish. To od ciebie ta płyta jednak.
0: Proszę cię bardzo. Ja wiedziałem od początku.
1: Window to the Sky, Dreams of Sanity. Podoba mi się bardzo ze względu na delikatny, niezwykle eteryczny głos wokalistki i na całą świetną aranżację tego kawałka. Zwróćcie uwagę na pianino, które słychać w tle. No, posłuchajcie po prostu.

0: nostalgiczny, bardzo klimatyczny, według mnie niepokojący w swojej formie kawałek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, bo przypuszczam, że tobie bardzo.
1: Jak najbardziej. Bardzo mi przypadł do gustu.
0: Bardzo się cieszę.
1: Zresztą generalnie Dreams of Sanity bardzo mi podchodzi.
0: Okej.
1: Bardzo, bardzo fajna kapelka. Polecamy. Słowisz Project podpisuje się pod czymś wszystkimi czterema rękami, prawda?
0: No, rzadko nam się to
1: czasami
0: zdarza.
1: Czasami to
0: chyba
1: się zdarza. No, to wyjątkowa chwila. Także zapamiętajcie ją, drodzy.
0: Poczekaj, ja mam teraz propozycję, żebyśmy zaczęli pozdrawiać, zanim przejdziemy do twojego kolejnego rewelacyjnego z pewnością kawałka.
1: No naturalnie, że rewelacyjnego z pewnością, a jakiego zaskakującego? Okej, pozdrawiamy. Co tradycyjnie? Ty miasta, ja Niki?
0: Dobra.
1: Okej.
0: No to ja pozdrawiam wszystkich znajomych i nieznajomych z Trójmiasta, z Warszawy, z Wrocławia, z Krakowa, z Mrągowa i dzisiaj pozdrawiamy również słuchacza ze Świdnika, jeżeli nas słucha. Marcin, no to dla ciebie pozdrowienia.
1: Pozdrawiamy.
0: Okay. To teraz pojmiemy.

0: ucha.
1: Mhm. To już komplet?
0: Tak. Jeszcze taka propozycja dla was, drodzy słuchacze. Jeżeli kogoś nie pozdrowiliśmy, a chcielibyście usłyszeć takowe pozdrowienia w naszej audycji, no to zgłoście się do nas, napiszcie, zadzwońcie, a na pewno następnym razem was nie pominiemy. To może już podałbyś jakieś namiary na nas?
1: Namiary na nas tradycyjne. Albo IRC, HashSAR. Jeżeli ktoś nie posiada programu do komunikowania się w ten sposób, to wchodźcie na stronę SAR-u www.sarpggda.pl i klikajcie tam na linka czat. Albo możecie napisać swaywishproject@odwa.pl. Jeżeli mielibyście problemy z pisownią tego maila, to luknijcie na stronie SAR-u, jak nazywa się audycja, i po prostu wpiszcie tą nazwę przed małpką. Albo można dzwonić 347-2626, dobrze pamiętam? Chyba coś koło tego, gdzieś tu mieliśmy mądrą kartkę ze ściągą. 347-2626, dokładnie. To spoza akademików, jeżeli chcielibyście dzwonić z akademika, 82626. I to chyba wszystkie namiary na nas, nie?
0: Tak, jeszcze pozdrawiamy chłopaków z DS3.
1: No właśnie, Gaduła się zalogował, pozdrawiamy.
0: Tak,
1: gorąco.
0: Pozdrawiamy.
1: Dołączamy do grona.
0: Pozdrowiony. Tak, zostałeś, Gaduła, już pozdrowiony.
1: Właśnie w tym momencie. Prawie, że na żywo. Okej, to co? To teraz ja mam przywalić, tak, w ten klimat piękny, zbudowany, smutno-gotycki. I,
0: no dawaj, zaskocz mnie.
1: I pojechać z czymś innym. No dobra, siedzę tak, że akurat przysłaniam ci kawałek Winampa, także nie widzisz, co poleci. Powiem tak, rozmawialiśmy ostatnio i doszliśmy do porozumienia, że oboje bardzo lubimy ten film, z którego pochodzi ten właśnie kawałek, i może niech to na razie starczy za zapowiedź.

0: Tradition. Tradition. Without our traditions, our life would be as shaky as a fiddler on the roof.
1: No to rzeczywiście przyznaję, udało ci się mnie zaskoczyć pozytywnie tym razem.
2: No cieszę się niesamowicie. Bardzo, bardzo, bardzo.
1: To teraz znak dla mnie, żebym zaproponowała swój kawałek, rozumiem.
2: No myślę, że tak, chyba że chcesz jeszcze pogadać o skrzypku na dachu.
1: Nie bardzo.
2: Okay.
1: Jesteś rozczarowany?
2: Nie, dlaczego? Czy możesz proponować swój własny kolejny kawałek?
1: Chciałabym wam zaproponować utwór, który mnie osobiście bardzo chwyta za serce, ale w tym wykonaniu, które dzisiaj usłyszycie, w oryginale śpiewała ten kawałek Cyndi Lauper. Ja chciałabym wam zaproponować Ewę Cassidy. I ciepły głos z towarzyszeniem gitary to jest zdecydowanie to, co tygryski lubią najbardziej. Time after time.

0: Ja już chyba wspominałem z tego miejsca, że miękne dzięki tobie w tej audycji, nie?
1: Tak, wspominałeś, Ewa Cassidy. Bardzo, bardzo piękny kawałek. I chciałabym was zachęcić do ogólnie posłuchania tej wokalistki. Bardzo podoba mi się również standard Somewhere Over the Rainbow w jej wykonaniu. No, mam nadzieję, że fajnie się słuchało.
0: No, zdecydowanie fajnie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli, drodzy słuchacze, chcielibyście się podzielić wrażeniami, chodźcie na irca.hr albo napiszcie nam jakiegoś mailika na swabishproject@o2.pl. I znowu na mnie niewdzięczna rola przełamania tego miłego, bujającego, leniwego i przyjemnego klimatu, tak?
1: No życie, dawaj.
0: No taki live, ale tym razem nie będzie to aż takie znowu ciężkie uderzenie, bo no kawałek może nie jest aż tak przyjemny, fajny jak twój, ale jest na pewno intrygujący i interesujący. Pochodzi prosto z Czech, a namiary na niego dostałem od pewnej słuchaczki z Krakowa, którą gorąco pozdrawiam. Pisała mi dzisiaj, że coś jej przerywa na łączach. No mam nadzieję, że to nie SAR, który rozrywa łącza, tylko jakaś złośliwość rzeczy martwych. Przejściowa w dodatku, bo mam nadzieję, że posłucha teraz w Swayze Project Thema 11.

0: Ja widzę, że strasznie, strasznie chcesz skomentować ten kawałek, więc ja tylko dla formalności szybko powiem, że słuchaliśmy kapeli Thema Eleven. Utwór nazywał się Lunatic, a jeżeli chcielibyście sobie go na przykład ściągnąć albo dowiedzieć się czegoś o tej kapeli, klikajcie http://thema11.czechcore.czy i tam wszystkiego możecie się dowiedzieć. A teraz już zamieniam się w słuch i czekam na recenzję.
1: No cóż, no ja nie będę się rozwodzić, jaki ten kawałek był, to wszyscy słyszeli. Ja to dam tylko, że z pewnością udało ci się przełamać klimat, który stworzyłam.
0: Okej, okay, ale to w pozytywny sposób chyba nie, co? Dobra. To teraz, no ale widzisz, masz kolejną niepowtarzalną szansę zbudowania znowu czegoś fajnego.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ostrzegam, że to, co zagram potem, na pewno znowu ten klimat przełamie. Więc...
1: W każdej audycji są lepsze i gorsze kawałki. No rozumiesz, co mam na myśli?
0: Tak, no.
1: No dobrze. Nasi wierni słuchacze może pamiętają audycję, w której ja się przyznałam do tego, że działałam kiedyś...
0: Mów, a potem ja będę miał swój mały triumfik.
1: Ale nie przerywaj, co?
0: No tak, no nie przerywam.
1: Nie wykonuj przecież tutaj gestów różnego rodzaju. Przyznałam się kiedyś, że działałam przez krótki czas na forum Ali Janosz, to dzisiaj przyznam się do kolejnej rzeczy. Ja jestem wielką fanką serialu Tajemnice Smallville i od paru tygodni katuję Wisha tym filmem. I dzisiaj chciałabym wam zaproponować kawałek z tego filmu. Przewodni, tytułowy kawałek. Rewelacyjny, dzięki Jacek, że mi go udostępniłeś. Tak? Mateusz, masz głos.
0: Tak, mogę tę swoją małą chwilę triumfu.
1: Przecież bardzo proszę.
0: Właśnie przeczytałem na kanale licowym, ten kawałek emocje przecież takie głębokie wyrażał. No przecież,
1: ale kto
0: no,
1: to napisał?
0: Poznał,
1: mój brat?
0: No, napisał to Piterek.
1: Przecież Piterek zawsze sobie robi jaja.
0: A tam zawsze sobie robi jaja, bardzo poważny młody człowiek. I
1: Piterek, słyszysz, jak on się o tobie wypowiada dzisiaj akurat?
0: Swoje zdanie na temat utworu Thema Eleven i chwałę mu za to.
1: No dobra, to posłuchajcie kawałka Save Me. Jest naprawdę świetny.

0: Tajemnica Smallville w każdy wtorek na TVN-ie późnym wieczorem. Wszystkich fanów serialu zapraszam później do mnie na gadu-gadu, bo już coś nie ma zrozumienia dla moich potrzeb emocjonalnych.
1: No, ale teraz to pojechało. Ja nie wiem, czy się teraz nie zamknę w sobie normalnie i nie spokoję.
0: Ale proszę cię, będziesz dalej ze mną oglądał. Kogo ja będę trzymała za rąsie, jak dziewczyna Clarka będzie miała kłopoty.
1: No dobra, a ja właśnie, ja przed chwilą jeszcze chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że ja jestem jakoś strasznie katowany tajemnicami Smallville, że nawet
0: tak,
1: nie...
0: bo już zawsze mi przypomina, że zbliża się godzina serialu.
1: Ten serial i w ogóle.
0: No co no.
1: No nic, już teraz to chyba tylko uszy po sobie położyć. I powiedzieć, że... No i umknęło mi teraz przez ciebie. No ale chciałem powiedzieć, że tajemnica Smallville to...
0: Prowadzący ma czas, przypomnij sobie.
1: Tak?
0: Aha.
1: Znaczy, że ja mam czas?
0: No tak.
1: Ale radio nie lubi ciszy podobno. Zabawisz jakoś słuchaczy?
0: Nie, bo gryzę właśnie łodyżkę od kwiatka.
1: Dobra, to ja spróbuję to z siebie wykrztusić, że...
0: Poza tym ty jesteś od zabawiania słuchaczy.
1: A ty od czego?
0: Odpuszczania fajnych kawałków.
1: A, no proszę. To nam się wyklarował podział obowiązków.
0: Mm-hmm. I nie, moi kochani, nie będę jeszcze śpiewać. Jeszcze potrzebuję czasu, żeby się bardziej otworzyć, zintegrować ze słuchaczami i tak dalej.
1: Jak ja będę myślał, ty masz śpiewać. No to w sumie tak, całkiem by była chyba niezła.
0: Ty już nie filozofuj. Dawaj kawałek.
1: Kawałek również zainspirowany czymś z telewizji, w dodatku z tego samego kanału, ale znacznie cięższego kalibru. Program nazwy nie wymienię.
0: Ja wymienię.
1: Tak?
0: Red Light.
1: A, nie, niekoniecznie.
0: No, podziel się ze wszystkimi swoimi upodobaniami.
1: Red Light w porównaniu z programem, który mnie zainspirował do wyboru tego kawałka, to jest sofcik i po prostu szkółka niedzielna. A w programie, o którym mówię, pojawiła się pewna artystka, która opowiadała o swoich traumatycznych przeżyciach ze swoimi 300 kotkami, psami i tak dalej. Kojarzysz?
0: Tak, poczekaj, to był ten program. Jak on się nazywa?
1: Nie, to nieważne, to jest nieistotne.
0: To jest ważne, niech wszyscy wiedzą, co oglądasz.
1: Co ja oglądam? Tak?
0: No tak.
1: Aha.
0: No, że u mnie to chyba małe piwo w tym momencie.
1: A, no to jak najbardziej. Zważywszy, że ja normalnie telewizji nie oglądam wcale, to rzeczywiście bardzo małe piwo.
0: No i nadrabiasz u mnie.
1: No właśnie.
0: Albo oglądasz telewizję, albo śpisz.
1: Aha.
0: To jest ten program z Michałem Wiśniewskim. Jestem, jaki jestem. O, przypomniało mi się.
1: Pięknie, no. Właśnie taki.
0: Drogie fanki Wisha. Wish ogląda albo Jestem, jaki jestem, albo Red Light. Bądźcie wyrozumiałe. Typowy facet.
1: Teraz to się, kotek, rozkręciłaś. Ale dobra, to ja ten idylliczny klimat.
0: No poczekaj, ale Piterek pyta, co to Red Light, to może mu wytłumaczysz.
1: To może innym razem. To dajesz mi już w końcu puścić utwór w wspaniały duet Kazik Staszewski, Violetta Villas.
0: No,
1: kochaj mnie.
0: Dobrze, ja tradycyjnie zamknę się w sobie.
1: A będę twoją. Kto tu ma się zamknąć w sobie, co?
0: No już puszczaj.
1: No już puszczam.

0: No pani ekspert, znowu widzę, gotuje się do wyrażenia jakiejś opinii.
1: Ty ironizujesz, czy mi się wydaje?
0: Ależ wydaje ci się.
1: No tak myślałam. Ja bym chciała jednak wyjaśnić, wiesz, Mateusz, bo na kanale IRCowym rozgrzała dyskusja na temat Red Light. Moi kochani, to jest oczywiście TVN-owski odpowiednik różowej landrynki. Ja myślę, że teraz jest wszystko jasne, tylko że różową landrynkę, bo ja też oglądałam, prowadziła bardzo fajna babka, a odnośnie tych pań, które prowadzą Red Light, to ja nie mam po prostu słów. Może jedynie litości.
0: Tak, dokładnie. A może jeszcze powiedz, kto wpadł na pomysł oglądania tego programu?
1: Ała. Ja chciałam po prostu zrobić ci przyjemność. Ja jestem z tych tolerancyjnych, pełnych zrozumienia dziewczyn, co kupują swoim chłopakom Playboya i tak dalej. Rozumiesz? To wszystko dla ciebie, mój kochany.
0: Myślisz, że oglądanie tych pań to była jakaś szczególna...
1: To czemu mówiłeś? Słuchaj, proszę cię, nie przełączaj.
0: Ja tak mówiłem? To wiesz co? Ty mnie z tym mylisz chyba.
1: No dobrze, to już utnijmy ten kontrowersyjny temat.
0: No dobra.
1: Ja bym chciała jeszcze dodać, ponieważ Wish jest niezwykle skromną osobą, że refren tej piosenki, którą wysłuchaliśmy, był dedykowany właśnie Wishowi przez Peterka. O co w tym chodzi, to ja wolę nie wnikać.
0: Ja dwa razy wolę w to nie wnikać. A w końcu to twoje rodzeństwo, więc będę miły.
1: Dobrze, dziękuję. Okej, no to teraz, moi drodzy, przyszedł czas na to, na co wszyscy czekacie. Dzisiaj troszeczkę później, ale za to usłyszycie dwie piosenki w kąciku osobliwości, dwie. Ponieważ jedną udało mi się w ostatniej chwili, w ostatnim rzucie ściągnąć z maila. Piosenki podesłane przez Adriana i Krystiana. Dzięki, chłopaki, posłuchajcie, a potem komentarz odpowiedni.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

0: dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie i bardzo przepraszamy za obsuwę i spóźnienie. Oczywiście było to podyktowane pogodą, już za chwilę zaczniemy, także witamy bardzo serdecznie i zaraz włączamy już coś odpowiedniejszego.
1: Coś, co będzie trzeszczeć.

0: rozpoczęliśmy takim przerażającym utworem, bo jesteśmy bardzo, bardzo źli na pogodę i na wszystko, co nas dzisiaj spotkało.
1: Nie no, pogoda to pogoda, ale lód na drogach, który uniemożliwił po prostu swobodne podjechanie nam tutaj pod górę i dotarcie do radiostacji na czas, no to był największy problem.
0: Zaczęło się już przy samym wyjeździe spod domu, zakopało nas i trzeba było pchać.
1: Tomek wtedy pierwszy raz dzisiejszego wieczoru musiał użyć swoich muskułów.
0: Tak, a potem tuż przy dojeździe zabrakło na jakieś 15 metrów, no może nawet mniej i bylibyśmy tutaj szybciej niestety.
1: No nie właśnie, bo może pewnie nie wszyscy wiedzą, niestety Radio SAR znajduje się w budynku położonym wysoko. Po prostu wysoko.
0: I trzeba tutaj podjechać.
1: Trzeba tutaj podjechać i normalnie nie ma z tym żadnego problemu, ale w dni takie jak ten, kiedy na drogach panuje jakaś dziwaczna mieszanina soli, błota, lodu, śniegu i nie wiem czego jeszcze, no okazało się to po prostu nie do przejścia, właściwie nie do przejechania.
0: A zima ma też swoje uroki, bo oprócz tego, że się zakopaliśmy, to wczoraj wybraliśmy się na przykład na sanki.
1: Oczywiście, jak już było ciemno i dzieci spały.
0: Tak, bo nie chcieliśmy, jak to się nieładnie mówi, robić wiochy, prawda? że niby tam trzydziecha prawie, a zjeżdżamy sobie na sankach, ale naprawdę gorąco polecamy, jeżeli macie jakiś stok w okolicy, to proszę wyciągnąć sanki i ruszamy.
1: Także podsumowując ten przedługi wstęp, sanki tak, podjazdy pod górę nie.
0: Nie. A dzisiaj będzie muzyka, chociaż jej niewiele już zostało, taka muzyka, przy której można zjeżdżać na sankach.
1: O tak.
0: Więc zaczynamy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

dzwonisz jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie